nobe ni hudič, nobe ni se nič, nobe ni se nič, nobe ni hudič, nobe ni hudič, nobe ni se nič, nobe ni se nič, nobe ni hudič, nobe ni hudič, nobe ni se nič, nobe ni se nič, nobe ni hudič, nobe ni hudič,

0: pa ljubimca. Res. Zdala ste se kušnjala.
1: Ekskluzivno na Radio Študent.
0: In to,
1: zakaj pa skinuti niste začeli?
2: Smo čakali, kaj.
3: Bez mebli, bez połowy podłogi. Musieliśmy się kulić w kącie, żeby nie spać. Pokój? Mieliście szczęście, my mieszkaliśmy na korytarzu. Korytarz? Ja mogłem tylko o tym marzyć. Korytarz byłby dla nas pałacem. Mieszkaliśmy w zbiorniku na szczycie wysypiska. Dla nas był to jeden dom. Nas tak smutno, dla nas ziemia. Musieliśmy zamieszkać w jeziorze. Szczęścia, że mieliście jeziorze. Thank you.